0: co je glava i prgava, ko ste da ste najlepša ste, ej.
1: Ej,
0: jako malo fali leti, da se čovek poremeti, nit se kerim, nit važniram, ne bi da vas deranžiram, morao